Adom ne asumdwea ifi agya nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo enka obia no pɛi utie me ɛwɔ asɛmpa mmerɛ so ɔn asɛmpa 94.7 sɛ wote me nka nko a deɛ a sɛ nhyirɛ ɛyɛ wo nso wo deɛ adom ne asumdwe ifi agya nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo enka wo